Launakah kashlaniskwa. Launakah kashlaniskwa. Ustakun tukula. Launakah kashlaniskwa.